0: sacúdelo, dale mi nena. Muéstralo, báilalo, sacúdelo, dale mi nena. Muéstralo, báilalo, sacúdelo, baila mi nena, con fuerza.
1: Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, слухаємо